0: Die waguo no
1: enua na utwa
0: sompa
1: sompa
0: sompa
1: sompa
0: nie enyumnie sompa nie kafie bonie sompa nie osompa panie sompa nie radio nie ya bo